ludzie, policajci z ostopowacimi psami, z moim popisom witają sa każdego. Nie widzieliście go? Jest